Nyimbar, kuindin wego legi bugo, lego dongen ni wie, ningo. Kuindin kyo dongo kwa ni panwa.